0: 50 minutos de música internacional. Así suena Polonia.
1: Konsorcjum Sztuki Niebanalnej El Dupa przedstawia Natalia w Brooklinie, odcinek pierwszy.